Ne kpɔ nu siwo katã ɖe la Yesu wɔ na wo ɖe. Takuviwo ko nanɔ ʋuʋum la anɔ kpe dam nɛ le dzidzɔ me. Akpeke meda kpe na mawo. Ɖe mi katã mi ame siwo katã hena tsife kple dzofowo katã ne wɔna hena be wɔna nano te. Mianɔ de house anɔ miaƒe gbegbɔgblɔ kple dekɔnu dom ɖe ŋgɔa. Bia ma ƒe ame nuveve na mi katã. Edɔ ne dze dɔ dzi na mi. Ega ɖeka ne zo gave. Akpe na mi katã. Kafi ɣeyiɣi ega na me mɔ be matso efia hã ƒe wɔnawo katã va se ɖe nye ya. Ke meda akpe na mi be migawo ɖeka kplim le egbe dzigbɔɖi bɔbɔbɔ hã ƒe wɔnawo katã me. Eke ne be esponsa wɔnawo na mia. Then I yom le 02-43-443-948 Tagbi tagata cosmos atuk bogo the only computer man of Ghana kwa DJ Willy o producer wana afia kamyan to mya patoria de kape kwe subabi babu nyenye to bukula ga malango na wana emako wana ukata venami young pie ko bebe na segbo atona ora babu nyenye ma Ma un se katato atovi kple gbogbo kokku pa po modo dola na no ni kle mi kata. E do po dolore mi ba wajo mi anu le mi afa za bawji. Ba do vo si kata kala za zon la blu komala. Ka de kama tere mi anjio. Mi amlo ni adon lo vo vo kle jojo nya nya ma no ma toy. Au revoir. Ademe. Bonne nuit. Bye-bye.